0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

I tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. SK Elbląg News.
3: W Elblągu odbyła się konferencja prasowa senatora ziemi elbląskiej Jerzego Wcisły.
4: Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym. Witam wicewojewodę pana Mateusza Schauera, przyjechał dzisiaj do nas. I witam panie posłanki panią Katarzynę Królak i Elżbietę Gellert, którzy wezmą udział w dzisiejszej konferencji, powiedzą o tych problemach i tych sukcesach, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana wojewodę Mateusza Schauera.
5: Dzień dobry Państwu, spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym w Elblągu, który jest jednym z dwóch najważniejszych ośrodków w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Briefingi będą już cykliczne. Co tydzień będziemy się spotykać, aby rozmawiać o tym, co najważniejsze w danym tygodniu, co realizujemy jako rząd na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a dzieje się rzeczywiście naprawdę wiele. Port Elbląski. To jest priorytet. Dziś środki KPO odblokowane dzięki działaniom rządu premiera Donalda Tuska to 200 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na infrastrukturę portową i okołoportową. Ale ta inwestycja połączona jest jednocześnie z inwestycją rządową, czyli z pogłębieniem toru wodnego w Elblągu. Tylko wtedy, prowadzącego do Elbląga, tylko wtedy będziemy mogli rzeczywiście efektywnie skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej, która została zrealizowana przez poprzedni rząd. To przecież 2 miliardy złotych zainwestowane w przekop i tak naprawdę ten przekop dzisiaj jest nieefektywny. My doprowadzimy do tego, aby ten przekop stał się oknem na świat dla Elbląga, a to gwarantuje właśnie inwestycja rządowa polegająca na pogłębieniu toru wodnego do Elblągu, połączona właśnie z inwestycją w port i w samą infrastrukturę portową. Szanowni Państwo, od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, tu w Elblągu zostało zainwestowanych niemal 2 miliardy złotych środków europejskich na różnego rodzaju inwestycje. Tylko 2 ostatnie lata to również inwestycje rządowe, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, modernizacja infrastruktury drogowej. Krok po kroku sprawiamy, że ten Elbląg staje się bardziej przyjazny dla mieszkańców i jakość życia naszych mieszkańców poprawia się z miesiąca na miesiąc. Dla mnie, jako przedstawiciela administracji rządowej, najważniejsze dziś również jest bezpieczeństwo. Tarcza Wschód, 10 miliardów złotych początkowo, a tak naprawdę dzisiaj to już 10 miliardów euro, które zostaje zainwestowane w zabezpieczenie naszej granicy z Rosją. Szanowni Państwo, to nie tylko tak zwane jeże betonowe, to nie tylko tory rowy przeciwczołgowe, to również najważniejsza infrastruktura antydronowa i dronowa, która będzie chroniła naszą granicę. A dziś, w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej, nasza granica jest cały czas, że tak powiem, nastawiona na różnego rodzaju akty dywersji, sabotażu. Dziś mamy do czynienia w całym kraju. Między innymi te 2 zdarzenia z ubiegłego tygodnia świadczą o tym, że te akty dywersji ze strony Rosji będą się pogłębiać. Niepokojące jest to, że finansowane są one między innymi przez właśnie kryptowaluty. Ustawa, która miała być podpisana przez pana prezydenta, została zawetowana. Dla nas jest to bardzo niepokojące, ale o tym więcej za chwilę będzie mówiła pani poseł. Podsumowując, inwestujemy zarówno ze środków rządowych, jak i ze środków europejskich, nie tylko tu w Elblągu, ale w całym województwie warmińsko-mazurskim. Chociażby samorząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat przeznacza 3 miliardy złotych, szanowni państwo. 3 miliardy złotych zarząd województwa przeznacza tylko i wyłącznie na infrastrukturę drogową, na różnego rodzaju inwestycje, między innymi tunel w Iławie, na który mieszkańcy czekają od lat. To inwestycja za ponad 100 milionów złotych, której początek realizacji przewidziany jest na rok 2027. Ale to jest tylko jedna z licznych inwestycji, które będą realizowane przez zarząd województwa w ciągu najbliższych kilku lat. Robimy, nie gadamy, wszystko dla naszych mieszkańców, zarówno ze środków rządowych, jak i europejskich. Dziękuję Państwu za uwagę.
4: Proszę posłankę Katarzynę Królak.
6: Chciałoby się powiedzieć, robimy, nie szczekamy, bo chciałabym się odnieść do ostatniej sytuacji na posiedzeniu Sejmu, gdzie doszło do sytuacji skandalicznych. Posłanki sobie szczekały, minister prezydenta na nas krzyczał, na nas ludzi wybranych wolnych, demokratycznych wyborach i stanowiących reprezentację suwerena Polek i Polaków. Powiem o sytuacji krajowej i tak postaramy się też mówić każdego tygodnia, podsumowując to, co się działo na skalę krajową, bo ona też oddziaływuje na nas. Zonda krypto, czyli to, o czym wcześniej mówił wicewojewoda. Zonda krypto, jak wiecie Państwo, mamy do czynienia z niespotykaną w wolnym kraju sytuacją, jakim jest przecinanie się biznesu i rządu na poziomie legislacji w odniesieniu do kryptowalut. Mamy aresztowane 4 osoby, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest skandaliczna, bo wiemy, że poseł Prawa i Sprawiedliwości leciał na Ibizę spotkać się z przedstawicielem, z panem Kralem, wraca i po 3 tygodniach proponuje poprawki do ustawy, nad którą procedujemy i którą 3 razy zawetował prezydent Nawrocki i którą 3 razy nie udało nam się tego weta zmienić. Pan Ziobro przez fundację swojego brata przyjmuje prawie 500 000 złotych łapówki, bo tak można to nazwać, przekazując te pieniądze na swoje własne, prywatne cele. W trakcie posiedzenia Sejmu zarówno premier Donald Tusk, jak i minister sprawiedliwości Żurek mówią i cytują informacje o tym, że nie martw się, jak Zbyszek wróci, a wrócimy do władzy, to wtedy będzie ewentualne ułaskawienie. Zonda krypto jest kwestią, która jest na cały kraj, bo dotyczy tysięcy Polaków, również tych, którzy są z Warmii i Mazur i z Powiśla. I druga kwestia, która jest ogólnokrajowa, a budziła duże emocje, to jest kwestia powołania Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Berka. Chcę powiedzieć, że wszyscy uczestniczyliśmy, my parlamentarzyści i wojewoda w protestach, nie mamy połamanych kręgosłupów. Chcemy, by Trybunał Konstytucyjny działał i to nie był Trybunał Konstytucyjny, który jest na zamówienie polityczne. Chcemy, żeby Trybunał Konstytucyjny służył przede wszystkim do skarg konstytucyjnych dla Polek i Polaków. Aby tak się mogło stać, musi być konstytucyjny pełen skład. Pan Berek został legalnie wybrany na podstawie zapisów Konstytucji i mamy nadzieję, że już niedługo Trybunał Konstytucyjny w pełnym konstytucyjnym składzie będzie mógł służyć Polkom i Polakom. Dziękuję.
3: Mówi elbląska posłanka Elżbieta Gelert.
0: Ja, szanowni Państwo, jak zwykle o służbie zdrowia, więc kilka może uwag. Czekamy w tej chwili wszyscy na nowe ustawy, jak Państwo wiecie, zapowiadane one były i w tej chwili faktycznie prace nad nimi trwają. Miały pokazać się na początku września, ale ponieważ różnego rodzaju stowarzyszenia społeczne prosiły o wydłużenie czasu dyskusji nad projektem, dlatego został on wydłużony o 9 dni i dlatego nie ukazały się na początku września, natomiast niedługo będziemy mogli zobaczyć je w trasie. Ja bym chciała też zdementować to, co cały czas się mówi, że właściwie to się nic nie dzieje w służbie zdrowia, że właściwie to nie ma żadnych pieniędzy dla ochrony zdrowia i etc. Sami Państwo niedawno uczestniczyliście na pewno w uruchamianiu ZOL-u w Pasłęku, gdzie mogliście zauważyć, że przecież te nowe inwestycje powstają, faktycznie powstają, one są tak samo i u nas. Pani minister była w Pasłęku, dzisiaj z tego co wiem jest w Olsztynie, gdzie też jest oddawana nowa inwestycja, tam bodajże patomorfologia, jeżeli się nie mylę, ale w każdym razie też jest oddawana nowa inwestycja i powiem Państwu, że tych inwestycji w całym kraju jest niezmiernie dużo. U nas w szpitalu też oczywiście, to też już kilkakrotnie żeśmy mówili i dyskutowali na ten temat. Tak jak mówię, czekamy w tej chwili na ustawy, co nie znaczy, że się nic nie dzieje, bo w międzyczasie ukazują się rozporządzenia, zarządzenia, które próbują normalizować czas pracy personelu medycznego. To może jest mniej spektakularne, dlatego o tym się nie mówi, bo to jest w formie rozporządzeń, ale są to niezmiernie ważne rozporządzenia, które się pokazują i które na pewno będą bardziej porządkowały służbę zdrowia. Poza tym cały czas jeszcze w obiegu, myślę, że na następnym posiedzeniu już będzie głosowana ustawa antyalkoholowa, czyli zakaz sprzedaży w godzinach nocnych alkoholu. Myślę, że to dosyć długo trwało, bo tutaj interesy są bardzo różne. To sami Państwo wiecie, no w końcu są producenci, są to firmy, które tracą bardzo dużo, jeżeli się ogranicza z jednej strony. Z drugiej strony są interesy, że rodzinne, społeczne, gdzie no, alkoholizm wiadomo jakie szkody wyrządza. Ale miejmy nadzieję, że też na następnym posiedzeniu zakończy się już ten pierwszy cykl i wiem, że automatycznie zaraz otwiera się dalej poprawka w tej ustawie, ponieważ w tej chwili nie można było, trwa też bardzo wzburzona dyskusja na temat tak zwanych małpek. To w tej chwili, w tej ustawie, która się pokaże o małpkach, nie będzie zapisu, natomiast, bo to wymaga też ratyfikacji, natomiast myślę, że zaraz następnym krokiem to będzie przymiarka do tego, ażeby zostały zlikwidowane również sprzedaż alkoholu w tak zwanych małpkach. I myślę, że właściwie to dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja opowiem trochę o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach, a Elbląg w dużej mierze jest miastem żuławskim, bo my otrzymujemy te szczątkowe informacje, ale warto to podsumować. Żuławy to jest tylko 1% powierzchni kraju i jak podejrzewam, każdy mówi, że jego kraina, jego region jest specyficzny, to Żuławy rzeczywiście są specyficzne. One nie mają odpowiednika w żadnym regionie w Polsce. Tutaj nasze bezpieczeństwo zależy w 100% od infrastruktury, także te wszystkie działania na rzecz poprawy i modernizacji tej infrastruktury mają dla nas znaczenie zasadnicze. I powiem Państwu, że jedną informację taką historyczną. W 2010 roku powstał kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To był po II wojnie światowej, po odwodnieniu, zlikwidowaniu tych skutków, które spowodowała powódź przez przerwanie wałów przez wycofujących się Niemców. To była najważniejsza inwestycja na Żuławach od czasów II wojny światowej. Myśmy zakładali, że wydamy wtedy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe około 3 miliardów złotych. Zrealizowaliśmy tylko pierwszy etap, zakładany był na miliard złotych. Wydaliśmy 620 milionów złotych, bo wtedy to był taki czas, że szacunki inwestycyjne były wyższe niż wykonawstwo. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się buduje plan inwestycyjny, to się okazuje, że później ci, którzy mają to wykonywać, żądają wyższych kwot. Wtedy było inaczej. 620 milionów złotych, wykonaliśmy ten pierwszy etap. Później nastąpiła zmiana władzy. Zjednoczona Prawica utopiła cały ten program. Na nasze szczęście nie mieliśmy wielkich klęsk żywiołowych, bo by były też utopione Żuławy. Do powrotu do tego programu musieliśmy czekać do 2024 roku. W tym roku, też pod koniec tego roku, powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. W tym Żuławskim Zespole Parlamentarnym jest także panie posłanki Elżbieta Gelert i Kasia Królak. W pracach tego zespołu uczestniczy pan wojewoda. Ja tam pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. I równolegle to się jedno z drugim zbiegło, zmiana rządu i funkcjonowanie tego zespołu. Ale w 2025 roku ruszyliśmy znowu ten trzeci etap tego programu żuławskiego, który od 2010 roku powołaliśmy i potem zamarł wraz z wygraniem wyborów przez PiS. I przeznaczyliśmy 414 milionów złotych na trzeci etap tego programu. Dzisiaj 280 milionów z tych 414 już pracuje, 130 milionów jest nadal w projektowaniu, jakie inwestycje mają być wykonane. Jednocześnie Państwo pewnie pamiętacie, 3 stycznia był tutaj Donald Tusk. To było spowodowane cofką, która zagrażała powodziom Elblągowi. Przyjechał tu 3 stycznia i owoc tego spotkania jest taki, że Donald Tusk zobaczył, jak te Żuławy wyglądają, jak wygląda nasze bezpieczeństwo i podjął bardzo ważną decyzję o tym, by zwiększyć kwotę dla Wód Polskich na wydatki tak zwane utrzymaniowe. Wody Polskie wtedy dysponowały kwotą około 15 milionów złotych na obsługę tych wszystkich stacji pomp, tej całej infrastruktury. Ja, szanowni Państwo, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami. Pamiętam, co się działo po deszczach nawalnych. Rolnicy byli wściekli, że zalane zostały ich pola. Mówili o tym, że pompy, które mają odwadniać ich poldery, nie pracowały. Nie pracowały, bo nie wszystkie zostały wyremontowane. Dzisiaj Wody Polskie mają na cele utrzymaniowe każdego roku 45 milionów złotych. Jeszcze dodatkowe 30 milionów przeznaczył premier Polski z rezerwy budżetowej. Czyli jak to przeliczymy na zadania, które są realizowane, to 300 różnych urządzeń, które działają na Żuławach, będą poddane remontom czy modernizacjom dzięki tym kwotom, które Wody Polskie otrzymały. Też bardzo ważna rzecz, ruszyliśmy z opracowaniem wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla Żuław, który ma zastąpić ten program z 2010 roku i ten program jest już w konsultacjach końcowych w rządzie resortowych. Już wiemy, że będzie to kwota około 1 mld zł. Jest utrudniona procedura dzisiaj w Polsce przyjmowania nowych inwestycji, bo rząd musi wskazać, jakie wydatki nie będą w budżecie, bo ma dzisiaj tą procedurę związaną z przekroczeniem bezpiecznych limitów zadłużenia, ale rząd sobie z tym poradził. Mieliśmy bardzo niełatwe, trudne rozmowy z rządem na ten temat. W każdym razie wiemy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać zatwierdzenia tego programu, czyli 1 mld zł zostanie przeznaczone na kolejne działania przeciwpowodziowe. To jest około 48 inwestycji, 28 inwestycji jest w naszym województwie, czyli nasze województwo nie będzie tutaj jakby za województwem pomorskim, chociaż ja bardzo usilnie pracuję nad tym, aby Żuławami zawiadywano z Elbląga, a nie z Gdańska. I powiem o kilku poszczególnych elementach. Kumiela. Ja mieszkam nad samą Kumielą. Codziennie widzę, jak się ten poziom wody zmienia. W sobotę wystarczyło kilka godzin deszczu i Kumiela już się znacznie podniosła. Żyjemy ciągle w tym strachu przed tą rzeczką. Widzieliśmy w 2024 roku, co się stało po kilkunastu godzinach, gdy część Elbląga została zalana. Dlatego strategiczną inwestycją poza utrzymaniem tej rzeki. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku miasto podpisało porozumienie z Wodami Polskimi, przejęło od Wód Polskich troskę o koryto Kumieli Elblągu, żeby uwolnić jakieś moce tam przed Elblągiem i za Elblągiem, żeby ta rzeka była spławna i tak łatwo nie dochodziło do zalewania czy spiętrzenia wody. Ale najistotniejszą inwestycją na Kumieli jest budowa zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, który jest dopływem, krótkim dopływem do Kumieli, ale jego moc polega na tym, że wody spływają z wysokości ponad 180 metrów. I ten zbiornik jest, mowa o tym zbiorniku jest od 2014 roku. W 2017 roku było wydane pozwolenie na budowę, w 2024 roku był projekt. Powiem Państwu, przyznam się Państwu, że uczestniczyłem w zmianie decyzji co do projektu. Otóż ten projekt, który myśmy odziedziczyli, on zakładał, że ten zbiornik retencyjny będzie pełnił też funkcje takie rekreacyjne. Będzie tam można uprawiać sporty wodne, takie rodzinne, turystyczne. To jest fajne, miłe, ale obniża wydajność tego zbiornika. I bardzo szybko zostałem też przekonany co do tego, że powinien to być zbiornik suchy. Zbiornik suchy pozwoli na zmagazynowanie w tym zbiorniku 120 tysięcy metrów sześciennych wody. Ta powódź, która zalała częściowo Elbląg, wiecie ile było wody? Więcej? Za dużo? 30 tysięcy. To możecie sobie wyobrazić, jakie będą musiały być ulewy wokół Elbląga na Wysoczyźnie, żeby rzeka Kumiela musiała przyjąć 120 metrów tysięcy metrów sześciennych wody, bo wtedy dopiero zacznie zalewać Elbląg. Będziemy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli te zbiorniki zostaną wykonane. Harmonogram inwestycyjny zakłada, że w 2029 roku zbiorniki będą, czyli będziemy mogli odepchnąć i spokojnie patrzeć, jak deszcze padają, a poziom wody na Kumieli się nie podnosi. Kolejna ważna inwestycja to jest cofka na Zalewie Wiślanym. To, o czym mówiłem, w grudzień ubiegłego roku przekroczone stany alarmowe. W styczniu przyjechał tutaj premier. Godziny nas dzieliły od tego, aby woda wylała się w Elblągu. I tak się składa, że w październiku ubiegłego roku ja się zorientowałem, że w żadnych planach przeciwpowodziowych nie ma zabezpieczenia przed cofką ze strony Zalewu Wiślanego. Byłem z tym zdumiony i zgłosiłem taki wniosek do Urzędu Morskiego, aby taka inwestycja została zrealizowana. Urząd Morski przyjął ten mój wniosek i dzisiaj są badane możliwości i koncepcje, aby zbudować wrota przeciwpowodziowe na rozwidleniu między kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg, tam gdzie się będzie zaczynała obrotnica, czyli to będzie połączona inwestycja z obrotnicą, a jednocześnie określenie terenów zalewowych, które zatrzymają wodę powodziową. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie, jak rzeka Elbląg dzisiaj wygląda. Z punktu widzenia żeglowności to jest dobre, że została otoczona ścianką wodoszczelną na wysokość 3 metrów, ale z punktu widzenia zagrożenia powodziowego to powoduje, że ta woda na rzece Elbląg może podnieść się do wysokości 3 metrów i ulgę przyniesie jej dopiero Elbląg. Elbląg będzie cały pod wodą, jeżeli nie znajdziemy miejsca, w którym ta rzeka będzie mogła wydać swoje wody. Będziemy musieli te miejsce określić. Mam nadzieję, że eksperci znajdą takie miejsce, które nie będzie wymagało ewakuacji, czyli będzie to bezpieczne pole także dla mieszkańców, ale tu musimy wybrać mniejsze zło. I chciałbym powiedzieć o dwóch wątkach związanych nie wprost z bezpieczeństwem powodziowym, czyli taką infrastrukturą przeciwpowodziową, ale z zadaniami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Pierwsza to jest port Elbląg. Pan wojewoda już o tym mówił, że są modernizacje. Walczyliśmy o przywrócenie 200 milionów złotych na modernizację tego portu i mamy już decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, że ten port będzie pełnił funkcję dual use, czyli w sytuacjach zagrożenia, czy środowiskowego, u nas to jest tylko zagrożenie powodziowe, czy zewnętrznego, ten port będzie miał charakter szczególny. Będzie pełnił funkcje ewakuacyjne, zaopatrzeniowe dla Elbląga, dla mieszkańców tego regionu. I druga rzecz to są połączenia kolejowe. Linia kolejowa, która prowadzi od Braniewa, czyli od granicy z obwodem Krudewieckim przez Elbląg-Malbork do Kostrzynia, czyli do granicy polskiej, granicy zachodniej, jest traktowana jako linia zaopatrzeniowa dla Wojska Polskiego, czyli ona też będzie podlegała kontroli ze strony MON-u i utrzymania jej gotowości także na sytuacje kryzysowe. Drugą taką linią, która też taki charakter będzie miała, to jest linia nadzalewowa. To rodzi też dla nas wielkie nadzieje, że tą linię odbudujemy, bo będzie tutaj także i parcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, by tą linię utrzymać w należytym stanie. Do 2030 roku jest już decyzja, że będzie odbudowany, wyremontowany ten nasz most na rzece Elbląg, czyli ta linia będzie miała wsparcie ze strony MON-u, by ją odbudowywać. W naszym interesie jest, by przedstawić argumenty turystyczne, które spowodują, że tą linię będziemy jako samorządowcy odbudowywali, łącznie z koleją w tym podwójnym znaczeniu i dla bezpieczeństwa, i dla celów turystycznych, bo raczej nie pasażerskich. I bardzo ważna też rzecz, ja w ubiegłym roku apelowałem do ministra Malepszaka, by połączyć gdański Elbląg kolejowo przez Żuławy. Jak Państwo wiecie, w czerwcu tego roku został przyjęty plan polskich kolei i w tym planie są trzy linie kolejowe, które przechodzą przez Elbląg. Jedna to jest ta linia szybkiej kolei z Gdańska i Gdyni przez Elbląg, Olsztyn do Warszawy. Wiecie, jakie tam są parametry. 27 minut do Gdańska, 30 parę minut do Olsztyna, godzinę 50 minut do Warszawy, czyli bardzo duży zysk. Druga linia to jest linia, która biegnie do wschodnim obrzeżem Polski, do Ukrainy, do Morza Czarnego. Zabiegałem o tą linię, żeby te kresy wschodnie i Ukraina przede wszystkim i z Morza Czarnego transport nie szedł do Kłajpedy, tylko do Elbląga i do Gdańska. I trzecia linia, którą forsuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tak zwana linia portowa i ona łączy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynię i Elbląg z przesmykiem suwalskim i biegnie wzdłuż granicy Polski z obwodem królewieckim. I te linie kolejowe, które one będą biegły po jednym torze, te żuławskie linie kolejowe też będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Po prostu w sytuacjach kryzysowych najpewniejszym transportem jest transport wodny. Tu pracujemy też nad udrożnieniem rzek. Transport wodny i transport kolejowy jest zasadniczy dla bezpieczeństwa ludności. Nie drogi kołowe, ale transport kołowy i transport wodny. Także te wszystkie działania one świadczą o tym, że Żuławy w świadomości polskiego rządu są ważnym regionem dla Polski i ze względów militarnych, i ze względów bezpieczeństwa, i ze względów żywnościowych. I to widać. To widać w kwotach, bo to są naprawdę ogromne kwoty, które Żuławy ponownie pozyskały na swoje bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo dla 250 tysięcy ludzi i dla całego kraju.
2: SK Elbląg.
7: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Eska. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumper Pole, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na które już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
7: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
8: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
7: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
8: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
7: Tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
8: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia i to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat, więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
7: Nabór, rozumiem, że już trwa.
8: Nabór rozpocznie się już lada dzień, bo za chwilę będziemy podpisywać umowę z Kulturalnym Orlenem, więc proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
7: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
8: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
7: No to sporo.
8: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
7: A dorośli znajdą coś dla siebie?
8: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu, w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
7: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
8: Warto korzystać, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że przy Domu Kultury działa sekcja teatralna dorosłych i już 18 września ta sekcja ze swoją sztuką Zemsta babci harceryki pojawi się w Stawigudzie. Stawiguda to jest kolejny punkt na mapie naszego województwa, gdzie mogą Państwo zobaczyć grupę aktorów amatorów z Pieniężna. Są to członkini klubu 50+, przy towarzystwie burmistrza Pieniężna, radnych Rady Miejskiej oraz Marka Żelazowskiego, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A spektakl wyreżyserowała i napisała scenariusz Ewa Żuryło.
7: Ja polecam, widziałam, także warto za Wami podążać tam, gdzie jesteście i oglądać.
8: Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
7: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
2: SK Elbląg News.
9: O problemach, jakie mają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
10: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć, wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień, tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej, hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
9: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
10: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie? Żeby to podkreślić. Ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne, stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
9: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
10: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
9: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
10: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi i to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
9: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba, z tego co widziałem, statystyki 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
10: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partner w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie wam się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zostawione i my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji. To będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. I jakby, okej, okay, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka, co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takich trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianie mu bezpieczeństwa i no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że zalienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale to już nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
9: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
10: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
9: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
10: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka. I widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobro robię, popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować, tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko, no nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje. Nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wierzę, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz. Znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Ja przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie, nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam tu pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
11: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
10: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt między rodzicami a edukacją. I znowu będę, wiesz, po środku. Uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą. Jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon, tak jakbyśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie, dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, no będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak, żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
11: No to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz, chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwę tylko z telefonem, jakby nie brata.

0: tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi. Ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, to serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog, czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty, i widać tą różnicę, i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz. Nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12 czy 10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, że mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
1: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafią na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
0: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, bo już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Uważam, że każdy rodzic jest, powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco.

0: konsol, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co, moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle. Jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz? A widzę, jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób, i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? I teraz, a teraz zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jest tej szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. Są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki. Ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie. Ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że, wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze.
1: Słuchają nas, mam nadzieję, rodzice, którzy być może zaczną się troszeczkę zastanawiać nad relacjami, które panują w ich rodzinach, nad jakaś refleksja na temat swojego dziecka i chcieliby właśnie chociażby taką telefoniczną konsultację. Gdzie szukać tej pomocy?
0: Wiesz, ja myślę, że źródłem pomocy jest internet dzisiaj, tak? Źródłem informacji przede wszystkim, tak? My jesteśmy łatwi do znalezienia, nie tylko my. To nie chodzi o to, że ja mam teraz reklamować pracownię. Wiesz, jest dużo dobrych specjalistów, naprawdę wielu. Ja teraz kończę psychoterapię w Poznaniu, będę psychoterapeutą systemowym. Tam są ludzie z całej Polski, przyjeżdżają i nie tylko z Polski, bo i spoza Polski. I wiesz, i słyszę, i my wszyscy mówimy tym samym językiem. Te problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy. Jeśli ja chciałbym coś zrobić, chciałbym, nie wiem, rozbudować sobie ramiona, to idę na siłownię. No jest ciężko, ale zdecydowałem się na to, tak? Mam taki plan, chcę się rozbudować, no to będzie ciężko. Jeśli chcę pomóc sobie, swojej rodzinie, swoim dzieciom, no to też nastawiam się na to, że będzie ciężko. Z czegoś trzeba zrezygnować. Jak idziesz na siłownię, to też nie tylko, wiesz, idziesz na siłownię i budujesz mięśnia. Za tym idzie dieta, za tym idzie nowy styl życia, za tym idzie więcej ruchu, za tym idzie poświęcenie. Tak? Czyli chcąc, nie chcąc, wiesz, ja to często porównuję do siłowni, no bo jeśli chcemy pracować nad sobą, zmiana nie będzie tylko dobra. Ona niesie za sobą różnego rodzaju ciężar. Na to się musimy nastawić, a jeśli już się na to nastawimy, to naprawdę znaleźć dobrego specjalistę w internecie nie jest niczym trudnym. My dzisiaj na dzień dzisiejszy zabezpieczamy całą Europę. Nie ma kraju, z którego byśmy nie mieli choćby jednej osoby, którą mamy online. Także to nie jest tylko tak, że my, wiesz, w jakiś sposób jesteśmy tylko stacjonarnie i jesteśmy już zabetonowani, do nas się nie dostaniesz. Zadzwoń, zapytaj. Nawet jak widzisz, że nie ma miejsc w grafiku. Tak ludzie robią. Mówią, Tomek, widzę, że nie ma miejsc do ciebie, ale wiesz, mam taki i taki problem. Ja naprawdę w tą sobotę potrafię przyjść na 2-3 godziny, żeby tym ludziom pomóc, tak? Widzisz, też zostawiam rodzinę w domu, idę, wiesz, idę pomagać innym, ale wiem, że to są ludzie, którzy są ponad innymi tylko dlatego, że próbują znaleźć pomoc, nie? I ja takim ludziom naprawdę jestem gotów pomóc, pomimo tego, że gdzieś tam jest. jesteśmy zabetonowani w grafiku. Nie? Jakby my szerzymy tą wiedzę, będziemy teraz bardzo dużo wychodzić poza gabinety. Większość z nas, jest nas 15 w zespole i to są specjaliści, którzy są zupełnie od różnych rzeczy i połączyliśmy siły i wychodzimy z gabinetów, tak? Będziemy robić konferencję za konferencją, będziemy robić warsztat za warsztatem. Przychodźcie, tak? My jesteśmy w waszych szkołach, ale was nie ma. Jeśli nie jesteście, jeśli nie uczestniczycie, to nie będziecie wiedzieć, a jeśli nie będziecie wiedzieć, to nie będziecie widzieć tego, co moglibyście zobaczyć. Jeśli nie będziecie widzieć, to nie będziecie w stanie zareagować w porę. I dopiero moment, kiedy widzicie, to jest taki, który jakby już przelał szary goryczy i wychodzi daleko poza strefę waszego komfortu, bo na przykład dziecko już nie wstaje do szkoły, dziecko się samo okalecza, dziecko bierze narkotyki, dziecko ogląda pornografię. Jakby to już jest outcome, to jest wynik, bo te dzieci tak naprawdę one sobie radzą w ten sposób, a nie radzą.
1: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: SK Elbląg News.
1: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Temen Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Temen Krzysztofek i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
3: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
1: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
3: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tym momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
1: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
3: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z. Nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
1: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
3: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
3: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
4: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla hospicjum elbląskiego, i taki jest cel.
1: No właśnie, bo jeszcze o tym nie, dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
3: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
3: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
3: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej, aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć, i już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegał pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, no Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
3: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów, mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
3: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
3: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Wolsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak, dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej o której będzie pan w Elblągu?
3: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
4: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
3: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
3: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat znajdzie się na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
5: Koniec wakacji, początek września to dobry moment na to, by sprawdzić, jak wyglądało lato z perspektywy miejskiego ratusza. O najważniejszych decyzjach samorządu rozmawiamy z burmistrzem Braniewa Tomaszem Sielickim. I pierwszy z tematów wybranych do naszej rozmowy to informacja o podpisanej przez miasto umowie na dostawę nowych autobusów elektrycznych dla Braniewa. W ramach zamówienia powstanie również infrastruktura do ładowania autobusów. Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku.
6: Autobusy do Braniewa trafią, nowe autobusy do komunikacji miejskiej trafią w ciągu 10 miesięcy. Czemu elektryczne? Bo otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach naszego członkostwa, w ramach sieci CITASLOW. Otrzymaliśmy 95% dofinansowania, ale warunkiem takiego poziomu dofinansowania właśnie była niskoemisyjność tych autobusów, czyli tu nie mieliśmy wyboru, ale cieszę się, bo idziemy z duchem czasu. Dzisiaj w całym świecie te silniki elektryczne w pojazdach zastępują silniki spalinowe, czy to autobusy, czy samochody. To już powszechnieje. Oczywiście infrastruktura do tego jest potrzebna. No i przede wszystkim zmiana mentalna, ale to wszystko przed nami. My się koncentrujemy na autobusach i bardzo się cieszę. Te autobusy będą nowoczesne. Na pewno spełnimy standardami tych autobusów oczekiwania mieszkańców. Będą to dwa nowe autobusy, a w ramach tych dwóch nowych autobusów będzie 5 linii komunikacji miejskiej w naszym Braniewie.
5: Czyli komunikacja miejska będzie się rozwijała.
6: Tak, no to jest taki pierwszy milowy krok w rozwoju tej komunikacji miejskiej. Zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało, będziemy się przyglądali, wsłuchiwali w potrzeby mieszkańców. Natomiast te linie, o których mówię, te 5 linii, to właśnie ich przebieg wynika z próśb i oczekiwań naszych mieszkańców. I taka bardzo ważna informacja, również taką zaletą tej niskoemisyjności i warunkiem otrzymania dofinansowania jest komunikacja nieodpłatna, czyli mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie z tej komunikacji miejskiej.
5: Proszę bardzo, jaka dobra nowina. Tymczasem pamiętajmy, że komunikacja miejska w Braniewie cały czas funkcjonuje.
6: Tak, funkcjonujemy dzięki współpracy z PKS-em w Elblągu, a dojeżdżą te takie tradycyjne, standardowe autosany na tej linii miejskiej komunikacji. Natomiast ja już się cieszę, a myślę, że mieszkańcy również będą tej radości doświadczali, kiedy te nowe autobusy pojawią się już w Braniewie.
5: Nowe autobusy mają pojawić się na ulicach Braniewa wiosną 2027 roku. A my przechodzimy do kolejnego tematu rozmowy z burmistrzem i będzie to informacja o infrastrukturze sportowej na osiedlu wojskowym. Dobra informacja jest taka, że istniejący na osiedlu obiekt, czyli boisko sportowe, zostanie gruntownie wyremontowane, czego od dawna domagali się mieszkańcy.
6: Po rozmowie, po takich wielu spotkaniach dotyczących remontu tego boiska nie mogliśmy osiągnąć kompromisu, w związku z czym, wykazując ogromną determinację, umówiłem się na spotkanie i na rozmowę z prezesem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i na poziomie Warszawy i zarządu Agencji Mienia Wojskowego domówiliśmy się i prezes podjął decyzję, że to boisko zostanie wyremontowane na koszt agencji, a my potem jeszcze nie domówiliśmy formy własności, czy to będzie użyczenie, czy dzierżawa, ale będziemy operatorem tego boiska jako samorząd miasta Braniewa.
5: I kiedy moglibyśmy się spodziewać tego remontu?
6: Środki w budżecie Agencji Mienia Wojskowego były zabezpieczone, to myślę, że ten remont już jest kwestia kilku tygodni. Ja też już rozmawiam z dyrektorem w Olsztynie Agencji Mienia Wojskowego. Dyrektor jakby jest bardzo przychylny, tylko nie jest sprawczy i to nie od niego takie decyzje są zależne, ale jest zaangażowany i przychylny i mam nadzieję, że tą przychylność dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie i przychylność prezesa w niedługim czasie będziemy doświadczali.
5: A teraz zmieniamy temat i trochę rejon Braniewa i przenosimy się na teren po byłym stadzie ogierów przy ulicy Moniuszki w Braniewie. W zabytkowych obiektach dawnej stadniny powstaje drugi w gminie Braniewo środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy funkcjonuje od 10 lat w Żelaznej Górze.
6: Cieszę się bardzo, bo w mojej samorządowej pracy już po raz drugi otwieram środowiskowy dom samopomocy. Pierwszy 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu, otwarty w Żelaznej Górze i to on się rodził w ogromnym bólu, bo tam wtedy w obiekcie wygaszanej szkoły tworzyliśmy ten środowiskowy dom. Wówczas nikt nie przyszedł, nie zapytał się, czy chcę pieniądze na środowiskowy dom, tylko miałem swoje wizje i te wizje realizowałem i przy pomocy ówczesnego wojewody, pana Mariana Podziewskiego, udało się ten środowiskowy dom w Żelaznej Górze zorganizować. Natomiast chciałbym przypomnieć, bo dzisiaj w internecie można znaleźć wszystko, w internecie nic nie ginie, ile przeszkód, ile trudności, ile przeciwników miałem tego pomysłu, a dzisiaj jakby ten pomysł uwieńczony sukcesem cieszy się ogromną popularnością, przychylnością mieszkańców. I dzisiaj też taki obiekt będziemy otwierali w Braniewie, w dawnych obiektach stada ogierów w Braniewie. Myślę, że niebawem już będą takie efekty tej pracy i tej rewitalizacji widoczne. Tam się zmienia infrastruktura, nabiera nowego wyglądu, a przede wszystkim cieszy fakt, że jest to infrastruktura zabytkowa, tkanka zabytkowa, której przywracamy dawną świetność.
5: No bo udało się to zrealizować w tych budynkach, które do tej pory stały i niszczały.
6: Tak, tak, ale raz budynki, przywracamy im nowe życie, a dwa, będzie tam tętniło życie ludzi, mieszkańców miasta Braniewa, którzy potrzebują takiej opieki samorządu.
5: I to by było tyle na dziś. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Będziemy do niego powracać w kolejnych rozmowach z włodarzem miasta Braniewa. A tymczasem za rozmowę dziękuję burmistrzowi Tomaszowi Sielickiemu.
6: Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję, szanowni państwo.
5: Marta Hajkowicz, do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Dzień dobry. Dziś będzie powtórka z historii, bo zapraszam na rozmowę na temat dalekiej historii, która zmieniła losy Braniewa i nie tylko. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano pokój, który zakończył trwającą 13 lat wojnę pomiędzy generalnie, tak można powiedzieć, Polską a zakonem krzyżackim. I był to taki przełomowy moment dla naszych praprzodków, bo na mocy zawartego traktatu Braniewo i Warmia znalazły się w granicach Korony Polskiej i w Polsce pozostały przez kolejne ponad 300 lat, aż bodajże do pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. O znaczeniu pokoju toruńskiego, o wojnie 13-letniej oraz o tym, jak te wydarzenia sprzed ponad 500 lat wpłynęły na ówczesnych mieszkańców tego miasta i okolic rozmawiamy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Witam cię bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Zacznijmy od początku. Co doprowadziło do wojny 13-letniej i po której stronie w tym konflikcie byli mieszkańcy Braniewa, ówczesnego Braniewa?
8: No ponieważ wojna trwała 13 lat, no muszę powiedzieć, że to jest dość skomplikowane. To, co doprowadziło do wojny, no to był ucisk zakonu wobec swoich poddanych, którzy zrzeszyli się w tak zwanym Związku Pruskim, powstał w 1440 roku. Do Związku Pruskiego przystąpiło też Braniewo i właśnie ta organizacja, która zrzeszała rycerstwo i mieszczan warmińskich, ale nie tylko pruskich, całych Prus krzyżackich, no zdecydowali się na wystąpienie zbrojne. Mieli po prostu dość ucisku militarnego, fiskalnego ze strony zakonu i skierowali się ku królowi polskiemu, którym wówczas był Kazimierz IV Jagiellończyk. W Prusach wybuchło powstanie, również w Braniewie, chociaż akurat tutaj sytuacja wyglądała tak, że przeciwnikiem na Warmii, właśnie w Braniewie, nie był zakon krzyżacki, bo ich tutaj nie było. Był nim biskup warmiński ówczesny, Kuchszmalc się nazywał. Był zwolennikiem krzyżaków, wrogiem Związku Pruskiego i wrogiem Polski, więc był naturalnym przeciwnikiem. Braniewo zostało zdobyte przez mieszczan, a całe Prusy poddały się królowi, całe Prusy opanowane praktycznie przez Związek Pruski poddały się polskiemu królowi, który wydał akt inkorporacji państwa zakonnego do korony, czyli można powiedzieć rozbioru tego państwa. No oczywiście to się nie udało, to już inne okoliczności, ale był taki akt, który prawie przyłączył państwo zakonne do Polski.
7: Bardzo, bardzo ciekawe. Czy wówczas toczyły się jakieś walki o Braniewo? Czy coś wiemy na ten temat?
8: Znaczy po zdobyciu Braniewa miasto było, no, że tak powiem, po stronie polskiej. Po klęsce, bo była taka klęska w bitwie pod Chojnicami, gdzie Polska po prostu przegrała bitwę z krzyżakami. No niestety duża część tych miast, które najpierw przystąpiły do, razem ze Związkiem po polską koronę, no niestety przeszło na stronę krzyżacką. Na terenie tutaj naszej Warmii, właśnie pod Braniewem pojawiły się oddziały krzyżackie. No łupiły strasznie okoliczne wsie, zbiory, zniszczyły Wieniężo, zniszczyły Frombork. No Braniewa nie zdobyły, Braniewo nigdy nie zostało zdobyte zbrojnie przez żadną armię.
7: Dopiero podstęp, z tego co pamiętam, do tego doprowadził.
8: Tak, inna wojna późniejsza z 1520 roku, wojna pruska, gdy krzyżacy z zaskoczenia zajęli Braniewo, ale to zupełnie inna historia.
7: A jak wyglądało ówczesne życie w Braniewie? Mamy jakieś informacje na ten temat?
8: No tak w średniowiecznym mieście, no były władze miejskie, byli obywatele miasta, którzy mieli prawa, ale tak było w zasadzie przez cały czas tego zwierzchnictwa biskupiego nad Braniewem. Braniewo handlowało, już wtedy należało do Hanzy. Ta wojna była na pewno dużym wysiłkiem dla miasta. Poniosło ogromne koszty finansowe. Poniosło koszty też stacjonowania tutaj, bo o tym trzeba wspomnieć, że w latach 1455-1461 w Braniewie stacjonowały czeskie oddziały pod dowództwem Jana Skalskiego, czeskiego zaciężnego w służbie polskiej. No i ci Czesi dali się we znaki tutaj dla mieszkańców. A oczywiście toczyli walki z krzyżakami, to było chwalebne. Skalski był wielkim wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, ale miasto ponosiło ogromne koszty do tego stopnia, że wręcz zbrojnie ich stąd wypędzono.
7: Jak wyglądało Braniewo po wojnie 13-letniej?
8: Znaczy, nie było zniszczone, ponieważ wszystkie uderzenia, były kilka prób zdobycia miasta przez głównie oddziały krzyżackie i polskie, one się pojawiały w różnych okresach. No nie było zniszczone, ponieważ nie zostało zdobyte, więc te uderzenia nie miały większego znaczenia dla samego miasta. Istotne jest to, że pojawienie się biskupa Legendorfa, bardzo ważna postać w historii Braniewa, jego ciało spoczywa w katedrze świętej Katarzyny, jest to jedyny biskup pochowany w Braniewie, wiadomo, że są chowani w Hamburgu. No jego znaczenie było takie, że został tu skierowany przez papieża i miał być neutralny wobec konfliktu między Polską a Krzyżakami. No nie mógł do końca się tak zachować, chociaż odzyskał znaczną część miast, zwłaszcza południowej i środkowej Warmii, z Olsztynem, z Wargiem, ale nie zatrzymał tej neutralności. Początkowo przyszedł na stronę krzyżacką, ale widząc porażki Krzyżaków, między innymi w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku, przeszedł na stronę polską i już od tamtej pory, od 1464 roku, był wiernym sojusznikiem króla polskiego.
7: No i okej, miasto nie zostało zniszczone, ale czy po tej wojnie 13-letniej zaczęło się na nowo odbudowywać? Czy mieszkańcy mieli lepsze warunki, nie byli już tak ciemiężeni pod koroną polską, pod rządami króla?
8: Szczerze mówiąc, dla Braniewa to się niewiele zmieniło. W wyniku pokoju toruńskiego powstało księstwo kościelne warmińskie na czele z biskupem warmińskim i podobnie jak za Krzyżaków, tu zwierzchnikiem był biskup, więc to ciemiężenie przez Krzyżaków to, można powiedzieć, było ogólnokrajowe. Samo Braniewo parę razy spotkało się z ripostą krzyżacką, ale generalnie ta wojna nie miała wpływu na to, czy poprawiła się sytuacja, czy pogorszyła
7: na
8: miasto.
7: Na podatki nie ma rady.
8: No na to nie ma rady.
7: Każdy będzie je brał niezależnie od tego, kto rządzi.
8: Tak, wielokrotnie miasto musiało się zrzucać na różne wyprawy zbrojne, czy do króla Batorego, czy innych naszych władców, ale myślę, że sobie chwalono w jakimś okresie czasu tą przynależność do Polski, no bo jednak to była największa wolność. No, nie tylko szlachecka, mieszczanie mieli też lepiej, nie płacili tak właśnie, może nie płacili takich podatków jak u Krzyżaków, bo Krzyżacy żyli z łupienia, czy z ciemiężenia swoich poddanych, tak, to był taki pasożyt.
7: Wspomnieliśmy już o biskupie Legendorfie. Jakie jeszcze inne pamiątki tamtych lat można znaleźć dziś w Braniewie?
8: Z okresu średniowiecza to mamy głównie budowle, tak? No, oczywiście o wiele wcześniejsza jest wieża bramna, ale mamy i kościół świętej Katarzyny budowany właśnie mniej więcej w tym okresie wojny 13.
7: Czyli bazylika mniejsza.
8: Tak, bazylika mniejsza.
7: Zwana katedrą.
8: Zwana katedrą fałszywie, tak, potocznie. Ja ją nazywam kościołem świętej Katarzyny, ponieważ bazyliką jest od kilkunastu lat, tak? A w historii to był po prostu kościół farny w Braniewie. Nie wie, tak, świętej Katarzyny. I często się mnie pyta, dlaczego nie nazywam bazylika, no bo bazylika w XX wieku, w XXI wieku już się pojawiła, tak, a wcześniej to tak się nie nazywała po prostu.
7: Ale niezależnie od nazwy, dobrze, że jest.
8: Tak, oczywiście to, że ją odbudowano. Ale mamy więcej budowli, przecież mamy baszty obronne, wieża Klesza, wieża Młyna Kiertowego, baszta Prochowa. To wszystko z ten okres. One już były wcześniej, ale właśnie to, że były te budowle obronne, że były te mury, które oblegają Stare Miasto, no to miasto było nie do zdobycia. Zbrojnie nie zostało nigdy zdobyte w średniowieczu przez żadną armię.
7: A jeżeli chodzi o wojnę 13-letnią, o pokój toruński, o to, o czym wspomniałam na początku, że ziemie, na których obecnie mieszkamy i które kiedyś polskie nie były, na 300 lat do Polski weszły. No to się później zmieniło, bo po 300 latach znowu Prusacy, Niemcy i tak dalej, ale rozumiem, że te 300 lat to bardzo duży szmat czasu, nawet patrząc wstecz na historię.
8: No mogę użyć przykładu, który użyłem na wykładzie. Pomyślmy, skoro na zabory trwały 123 lata i to był szmat czasu dla naszych przodków, to teraz użyjmy przykładu. Do roku obecnego, 26, od trzeciego rozbioru minęło 231 lat dopiero. Musielibyśmy dodać kolejne 75, czego my już nie dożyjemy, żeby miało 306 lat. To jest po prostu ogromny szmat. To są 3 wieki, to jest wielka historia.
7: Wielka historia tych ziem, o której warto było posłuchać.
8: No tak, ja jestem dumny z tej naszej przeszłości. Możemy śmiało, właśnie może mało się o tym mówi, że Braniewo, bo każdy mówi miasto niemieckie, niemieckojęzyczne. Naród niemiecki wytworzył się, że tak powiem, w XIX wieku, w drugiej połowie. To były państewka, również Braniewianie mówili po niemiecku, ale służyli wiernie królowi polskiemu, polskiej koronie, czego przykładem była chociażby obrona przed Szwedami w 1626 roku, gdzie wręcz z bronią w ręku wystąpiono w obronie polskości tego miasta, tak? Razem z polskimi żołnierzami walczyli braniewscy mieszczanie, ponieśli porażkę, ale krew przelali.
7: A poza tym nieważne jakiej narodowości, ale byli to nasi przodkowie, którzy tworzyli historię tych ziem.
8: Dokładnie. Mozaiką była Rzeczpospolita, więc niemieckojęzyczni obywatele, ruskojęzyczni, wszyscy żyli, że tak powiem, w jednym państwie wielkim.
5: i żyli czasami zgodnie.
8: Czasami. Wojny domowe były rzadkością na terenie Rzeczypospolitej.
5: Taka bogata historia tych ziem i o tej bogatej historii Traniewa i okolic między innymi rozmawialiśmy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
8: Ja również dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
9: Nie podnoś tego z ziemi. Trwa akcja rozrzucania w lasach szczepionek dla lisów przeciwko wściekliźnie. Wybierając się na grzyby, możecie więc natknąć się na charakterystyczne kapsułki.
10: 9-10 września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą zrzucane w lasach specjalne szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie. I w przypadku znalezienia takiej w lesie takiej kapsułki ze szczepionką prosimy o jej niedotykanie, a także trzymanie z dala od niej zwierząt.
9: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Akcja szczepienia obejmuje teren całego województwa warmińsko-mazurskiego. Dla tych, co robią w glinie. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowid w Elblągu, jest dla Ciebie.
11: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
9: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny, poszczegóły wskakujcie na stronę Światowida. Zostań bohaterem. To hasło najbliższej zbiórki krwi, na którą zaprasza klub PCK Straży Granicznej w Braniewie. Akcja we wtorek 15 września. Krwiobóz zaparkuje przy kolejowym przejściu granicznym przy ulicy Błotnej. Rejestracja dawców od 8 do 11. Festyn na Kalbarze. Z okazji Dnia Bez Samochodu wskakujcie na rowery. Zbiórka w najbliższą sobotę o 11 na placu Jagiellończyka w Elblągu. Stamtąd przejazd na tor Kalbar, gdzie odbędzie się festyn z mnóstwem atrakcji. Szczegóły na stronie Mosiru. Załóż kask, nagraj przekaz. To konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie to stworzenie minutowej rolki promującej bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
12: Na drodze zdarzają się naprawdę różne sytuacje, dlatego ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań.
9: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Szczegóły na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. SK Elbląg News.
5: Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
5: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji, nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał?
13: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Fruchtgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii. I one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię Baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Tropnicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
5: Legendy mają to do siebie.
13: Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę, nazwaną Tolką, miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem, napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
5: Sołtyska Baranówki.
13: Tak, dokładnie.
5: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
13: Tak, oczywiście, a przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Framborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data, wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1297 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schaffsberg, czyli właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup z Tryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w Komornictwie Jeziorańskim, dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim, tak podobny, prawda, do tego
5: niesamowite, do tego śpiewaka, jakie prawda? To informacje można.
13: Tak, i ten
5: może to rycerz, jakiś praprzodek.
13: Rycerz, tak, z Baranówki, Andrzej Skolim, jest uzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ w młynie wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego w odległości do jednej mili. Jedna mila to jest w przybliżeniu 7,770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
5: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
13: No, ten temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
5: Taka ona jest w sumie młoda.
13: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Framborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których prowienienie sięga XVIII wieku. W początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większej historii jest akurat nie znam. Ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Framborku wiem, że bywa.
5: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej, także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
13: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tych książkach są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
5: Wow!
13: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunałowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunał jest mało wiarygodny. Natomiast,
5: ale legenda fajna.
13: No, legenda fajna. Natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się ze wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenie jak gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Nie? Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunau coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego napisał, że to jest kopalnia, prawda?
5: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, Dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. A Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660 i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
13: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
5: No niesamowite informacje.
13: Tylko mało wiarygodne.
5: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
13: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
14: Góra Chrobrego, miejsce wyjątkowe w Elblągu. O jej historii mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
15: W Górach Chrobrego i Gęsia Góra obok, to dwa takie stoki, gdzie jest różnica poziomu około 50 metrów. To było zagospodarowane już w latach mojego dzieciństwa, czyli w latach 60. Był fajny taki tor saneczkowy na Gęsiej Górze, którą nazywaliśmy wówczas pomnikiem. I nawet był tam taki zjazd narciarski z małą skocznią. Skoki narciarskie w Polsce były zawsze popularne, a to za sprawą Marusarza, który był wybitnym sportowcem i wspaniałym człowiekiem, ale też były transmitowane zawsze przez telewizję, stąd też taki, to było wszystko oczywiście robione w tamtych latach w czynie społecznym, organizowane również przy udziale wojska, pod tego wojska w Elblągu było bardzo dużo i zawsze to wojsko uczestniczyło w takich pracach niwelacyjnych, porządkowych. W każdym razie takim miejscem do rekreacji zimowej to była bardziej Gęsia Góra, czyli góra obok. Natomiast no, narciarze zauważyli, że ten stok jest dosyć fajny, tylko że na Górze Chrobrego, tylko że on był w fatalnym stanie. Tam muldy, no kiepsko, musiało bardzo dużo śniegu spaść i trzeba było ten śnieg poubijać, żeby można było dobrze zjeżdżać. I gdzieś tak właśnie na początku lat 70., w roku 71, 2, kiedy po wydarzeniach grudniowych w Elblągu jak była atmosfera z jednej strony olbrzymiego nacisku politycznego, to były represje. Elbląg był chyba najbardziej represjonowanym miastem w Polsce po strajkach roku 70, a z drugiej strony napłynęły pieniądze do miasta. Ta słynna uchwała numer 40, która za którą poszły olbrzymie inwestycje. No i te inwestycje i duże, i małe. I ten stok gdzieś tam znalazł się, właśnie ta rekreacja, między innymi basen, ale budowa krytej pływalni w mieście. Więc pojawiły się pieniądze na tę część rekreacyjną i taka atmosfera. I byli oczywiście w środowisku zamechowskim, było bardzo dużo, to był wielki zakład wtedy, zatrudniał około 8 tysięcy ludzi i przede wszystkim młodych ludzi. Tam ci technicy, inżynierowie, to wszystko byli 20-30-latkowie. Byli miłośnicy narciarstwa, więc wpadli na pomysł, żeby zbudować wyciąg narciarski, dzięki któremu można by było zjechać częściej i szybciej, więcej razy w ciągu dnia, a nie wchodząc na tę górę, wspinając się narta za nartą. No i w 72 roku, 23 stycznia, taki wyciąg typu wyrwi rączka. Jak to wyglądało? Może nie wszyscy pamiętają i wiedzą, jak wygląda wyrwi rączka. No po prostu jest lina rozciągnięta w pętli na dole stoku i u góry stoku. Są koła, na których się kręci, i silnik z przekładnią ślimakową, który napędza tę linę. Lina wciąga narciarzy, trzeba było mocno się chwycić rękami, dlatego wyrwi rączka. No i jechać, jak ktoś nie umiał, to mogły być jakieś kontuzje czy bolesne, szczególnie w barku, prawda, w ręce, w barku, odczuwalne kontuzje. I ta wyrwi rączka 20 lat funkcjonowała do roku 1992, kiedy przebudowano stok, ale to już była inwestycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i wyciąg orczykowy zbudowano, który służył też bardzo długo Elblążanom. Góra Chrobrego, no wtedy były też trochę inne zimy, chociaż tak naprawdę to nam się wydaje, ponieważ pamiętamy te piękne zimy, ale kiedy spojrzymy do zapisów, do kalendarza, to w Elblągu z tym śniegiem nie zawsze było tak, że tego śniegu było dużo. Dzisiaj mamy możliwości techniczne, możemy naśnieżać stoki, możemy utrzymać dłużej ten sezon narciarski, ale mimo wszystko okazało się, że w Elblągu, mimo tak dużych inwestycji, kilka sezonów, już teraz nowoczesny ośrodek narciarski, można było powiedzieć, że to właściwie taka stacja narciarska prowadzona przez spółkę Góra Chrobrego funkcjonowała, ale jednak ten sezon jest zbyt krótki, żeby to się opłacało, żeby to było ekonomiczne. Wobec tego musi być to dofinansowane, jeśli chcemy w tym klimacie naszym, który jest takim klimatem troszeczkę żuławskim, czyli a trochę nadmorskim, bo blisko Zalew Wiślany i Morze Bałtyckie, które no, ociepla powietrze zimą, ogrzewa je, żeby tu ten śnieg się utrzymał i że można było jeździć na nartach.
14: Stok Góry Chrobrego od początku cieszył się popularnością.
15: Olbrzymią popularnością najpierw w Elblągu, bo to takich miejsc w Elblągu do jeżdżenia na nartach poza, do zjeżdżania na nartach, bo do biegania to są rewelacyjne warunki. Zarówno cała Wysoczyzna Elbląska, jak i Barżantarnia. Biegać na nartach, jeśli jest gdzie i Elblążanie też to widać. Jak tylko śniegu trochę spadnie, to już narty wyciągają i wędrują po lesie, biegają. Ale do zjeżdżania na nartach, no tak, żeby to było sensowne, to jest niewiele, no bo te małe góreczki to jest zaledwie 20-30 metrów, żeby można było pojechać. Bardziej dzieci mogą się uczyć, bawić na tych stokach. Natomiast właśnie te dwa miejsca z racji również no, pięknej panoramy na miasto, one zdobyły sobie dużą popularność, a szczególnie było widać to w weekendy. No, w latach 70. soboty jeszcze były pracujące, także to tylko w niedzielę, ale były ferie zimowe, więc dzieciaki brano urlopy, żeby wspólnie z dziećmi tam się uczyć, jeździć na nartach, więc zawsze tam było sporo ludzi, a już współcześnie, kiedy działała ta stacja narciarska, no to ludzie przyjeżdżali z całego regionu, z Gdańska, jak się dowiedzieli, że tu tak fantastyczne warunki, łącznie kilometr tras narciarskich w jednym miejscu i fajna obsługa i to wszystko tak dobrze zorganizowane, właściwie prawie w centrum miasta, bo przecież tak bliziutko, to rzeczywiście szkoda tylko, że dzisiaj, kiedy siódemka jest, to nie działa, ale bo byłoby tych chętnych jeszcze znacznie więcej. Byłoby, to popularne miejsce się stało, zarówno wcześniej, jak była to Gęsia Góra, jak później Góra Chrobrego. Bardzo popularne miejsce. Tylko co? No był konflikt wtedy między narciarzami a saneczkarzami, bo no, tam, gdzie się jeździ na nartach, nie powinno być saneczkarzy, więc dopóki nie było to zorganizowane profesjonalnie, często dochodziło do leżeń, awantur, tak, kłótni jakiś. A też pamiętam, był taki dosyć poważny wypadek, ale to już Orczyk spowodował. Chłopiec wjeżdżał, był to wnuk pana wojewody Olszewskiego. To była też głośna sprawa w mieście. Źle puścił ten orczyk, on się odwinął i zawinął mu się, linka zawinęła mu się na szyi i tam była bardzo poważna ta sytuacja z odratowaniem chłopca, bo ten wypadek był poważny. Także wymaga, a wówczas to, jak działał ten orczyk? No bo to już wcześniej wyrwie rączka, no po prostu włączano i na dole tam chwytało się liny i trzeba było wjechać. A tu z orczykiem też było w ten sposób, że było dwóch pracowników, jeden na dole, na drugi na górze i jak coś się stało, to trzeba było wyłączyć napęd i później odwinąć linkę albo gdzieś tam zejść, coś naprawić, potem krzyknąć jeden do drugiego, że czy jest wszystko w porządku, więc nie było to profesjonalne, to nie było w pełni bezpieczne. Wiemy dzisiaj, że wszystko, co robimy dla rekreacji, ale tam, gdzie jest masowy odbiorca, to musi być to idealnie bezpieczne i świetnie sprawdzone.
14: Da się jeszcze wrócić do tradycji narciarskich na Górze Chrobrego?
15: Da się wrócić, tylko my musimy zmienić nasze myślenie. To jest, od razu trzeba założyć, że to jest pewne przedsięwzięcie, które nie jest ekonomicznie uzasadnione, ale my, miasto, organizacja miasta, organizacja państwa, organizacja samorządu, nie jest przedsiębiorstwem. nie robi rzeczy, które mają się opłacać. Miasto, samorządy są powołane do tego, żeby spełniać w pewnym sensie potrzeby swoich mieszkańców, żeby podnosić jakość życia w danym mieście. A taka stacja narciarska w Elblągu na pewno podnosi jakość życia w Elblągu i na pewno ten Elbląg chociażby wśród okolicznych miast stawia wysoko jako miasto fajnie zorganizowane, miasto wsłuchujące się w potrzeby swoich mieszkańców i miasto, które wyróżnia się, a no, dzisiaj i jako ludzie, i jako wspólnoty chcemy się wyróżniać w sposób pozytywny.
2: SK Elbląg.
5: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprosimy do zwiedzania Muzeum Ziemi Braniewskiej, ale zanim się Państwo do Muzeum Ziemi Braniewskiej wybierzecie, to my Was trochę do tego zachęcimy, a o najciekawszych zabytkach w Muzeum Ziemi Braniewskiej porozmawiam z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa, które to towarzystwo powołało do życia Muzeum Ziemi Braniewskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa.
5: A pan Józef Sorbian nazywany jest kustoszem Braniewskiego Muzeum, czyli opiekunem zbiorów, więc jak najbardziej będzie mógł nam kilka zaprezentować, opowiedzieć o nich.
16: Kustosz to za dużo powiedziane. Raczej ja zajęłam się systematyką digitalizacji tych zbiorów. No i tak zaczęło się ich opisywanie pomału, pomału. Porządkowanie pewnych grup. Także no, coraz bardziej mnie to wciągało, bo naprawdę praca jest wciągająca. Trzeba było trafić do materiałów źródłowych, żeby można było określić pochodzenie, zwłaszcza, że ja nie mam wykształcenia historycznego, ani tym bardziej archeologicznego.

0: Kochaliście się w Braniewie, kochacie historię tego miasta i ją promujecie na tyle, na ile możecie. Zresztą to dzięki waszym działaniom doszło do powstania Muzeum Ziemi Braniewskiej, które do może największych muzeów nie należy, ale dość ciekawymi zbiorami pochwalić się może, prawda?
1: Tak. Czy do dużych muzeów? Dużych może nie, ale jest to dość spore muzeum, jak na warunki takiego miasteczka, jakim jest Braniewo, choćby ze względu na ilość zgromadzonych artefaktów. Mogę powiedzieć, że tego jest kilkanaście tysięcy, w zasadzie około 20 tysięcy obiektów. No to wcale nie jest tak mało. Od drobnych, pojedynczych sztuk, jakieś tam monetki i tak dalej, po no, jakieś większe kolekcje, czy to porcelany, czy naczyń kuchennych, sztućców, czy zbiory garnków gdzieś tam, które przywieźli ze sobą ludzie, którzy trafili na te tereny. Poza tym chcieliśmy z to muzeum w sumie w Braniewie stworzyć, odnosząc się do historii. Przed wojną Braniewo posiadało duże muzeum archeologiczne sprowadzone przez profesora Weisbrota. Zostało utworzone na potrzeby szkoły, która tu istniała, której prowadził szkolenie adeptów archeologii i zaczął gromadzić zbiory. Głównie powstawały kopie różnego rodzaju inskrypcji greckich, bizantyjskich, rzymskich, a z czasem zaczęło się przekształcać w muzeum oryginałów. Tego było naprawdę dużo. Powstało kilkaset, także te zbiory zostały podzielone w końcu na trzy obiekty. Drobniejsze zostały zgromadzone w kamiennym domu, a miasto wydzieliło obiekt po dawnym kasynie miejskim i tam powstało muzeum takie faktycznie z prawdziwego zdarzenia. No i trzeci obiekt to istniał dalej w Chozjanum, gdzie stanowił podstawę szkolenia tych młodych adeptów muzealnictwa. No nie tylko muzealnictwa, bo to archeologii głównie. Dotyczyło Wydziału Archeologii. Zbiory były udostępnione bezpłatnie, no i my obecnie też udostępniamy bezpłatnie, kontynuujące tradycje.
0: Czy po tamtym muzeum, po II wojnie światowej, po tej zawierusze wojennej, zachowały się jakieś eksponaty?
1: Tak, zachowało się tego niewiele, bo zbiory zostały rozproszone w różny sposób. Część wywieźli Sowieci, część szabrownicy, ale sporo trafiło do muzeów gdzie indziej w Polsce. I tak, naprawdę spektakularne zbiory z Braniewskiego Muzeum można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Najstarszy księgozbiór, właściwie najstarszy obiekt piśmiennictwa jest z Braniewa, pochodzi z Braniewa. Jest to Pismo Święte, papirus, który muzeum zakupiło od kolekcjonera, no właściwie nie kolekcjonera, tylko znalazcy w Braniewie, no i trafiło do muzeum, ale do Muzeum Narodowego trafiły no niemalże wszystkie inskrypcje, które były w tym muzeum, które mieściło się w kasynie miejskim. To jest ponad 120 obiektów. One tam są do dzisiaj, nie wszystkie są eksponowane, ale sporo jest. No i znacząca ilość obiektów jest w Muzeum Warmii i Mazur. Z tym, że zbiory są rozrzucone w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim. Szczególnie sporo cyny jest w Lidzbarku Warmińskim, bo to był bogaty zbiór konwisorski. A praktycznie w Braniewie nie mamy nic. Wiele obiektów architektonicznych, fragmentów obiektów jest w Lidzbarku. Taki spektakularny to jest tablica, właściwie epitafium nagrobne biskupa Legendorfa. Moim zdaniem powinno wrócić do Braniewskiego kościoła, tam gdzie biskup spoczywa. No, znajduje się w Lidzbarku Warmińskim.
0: Z jednej strony szkoda, że tych trofeów, tych zabytków nie ma w Braniewie, ale z drugiej strony może dobrze, że trafiły tam, gdzie trafiły, bo jak nie było Muzeum Ziemi Braniewskiej, to nie wiadomo, co by się z nimi stało.
1: No, być może tak. Wie pani, to tak samo jest mowa o bibliotece, która była w Liceum Chozjanum. Trafiła do Szwecji, jest w Uppsali, ale dzięki temu ocalała, przetrwała wojny światowe w stanie nienaruszonym. Dzięki tej kolekcji można było zidentyfikować na przykład Kopernika, jego zwłoki. Więc Szwedzi, no owszem, zrabowali wszystko, ale paradoksem losu dzięki temu kolekcja się zachowała piśmienicza.
0: No właśnie, takie paradoksy w historii występują, a wracając do Muzeum Ziemi Braniewskiej i tego, co wy macie na stanie, to przede wszystkim zabytki, które podarowali wam mieszkańcy Braniewa i miłośnicy historii, prawda?
1: Tak, olbrzymia ilość tych obiektów to są darowizny mieszkańców. W momencie tworzenia otworzenia muzeum zwróciliśmy się z prośbą do mieszkańców i ilość przekazanych przedmiotów była dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Było tego naprawdę bardzo dużo. Głównie dotyczyło to okresu międzywojennego

0: tuż powojennego, bo tu akcja Wisła i nie tylko duże ruchy ludności, która trafiła tu na te tereny, przywiozła swoje wyposażenie. Później trafiało ono na strychy. Tak powstała ta kolekcja we Fromborku, skarby z Poddasza, która obecnie jest u nas, bo tam też została rozwiązana. Nie było po prostu ludzi, którzy mogliby się tym zająć. A szkoda było naprawdę zaprzepaścić niektóre unikalne eksponaty. Przywozili ze sobą różne rzeczy. Począwszy od tych podstawowych spraw dotyczących gospodarstwa domowego, rodzinnych pamiątek. Szczególnie cenne dla nas są te fotograficzne wspomnienia, powiedzmy, i udokumentowane działania tu na tym terenie już. Niektóre są zdjęcia w ciągu ostatnich 2-3 lat po raz pierwszy publikowane były. Także no, faktycznie mieszkańcy dużo nam wspomogli. A w ogóle kolekcja zaczynała się od tego Towarzystwa Baszta, Braniewskiego Towarzystwa Historycznego Baszta.
1: Poszukiwaczy historii.
0: Poszukiwaczy historii. No, są 3 takie te zespoły poszukiwaczy, które no, zasilają w jakiś sposób nam to nasze muzeum tymi popularnymi wykopkami. Ale i przy okazji innych zdarzeń, powiedzmy sprzątanie pasłęki, coś tam się wyłowi, czy prac budowlanych, które tu są prowadzone na terenie Braniewa, no to wygrzebuje się rzeczy niektóre, które zaskakują.
1: I to nie tylko pamiątki z czasów II wojny światowej, ale zdarzają się i rzeczy średniowieczne.
0: Tak, takim przykładem może być kościelna pieczęć braniewskiej fary, która została znaleziona na polu pod Braniewem. To jest jeden z niewielu egzemplarzy w Polsce pieczęci kościoła, pojedynczego kościoła. Były biskupstw, diecezji, kurii, ale takich nie. Nie wiadomo, jak ta pieczęć się tam znalazła na tym polu. Kto ją zostawił, czy zgubił, czy ukrył. W każdym bądź razie dobrze się stało, że trafiła do Braniewa. Jest eksponowana w muzeum. A specjaliści spierali się tylko, czy to jest XIII wiek, czy XIV wiek. Faktycznie obiekt jest taką perełką muzeum.
1: I tych perełek jest zapewne jeszcze więcej. Z którym pan przedmiotem jest tak najbardziej związany?
0: Nie jestem tam jakiś specjalny związany z jakimiś przedmiotami. My pogrupowaliśmy w muzeum przedmioty tematycznie. Jest 12 tych sal muzealnych, gdzie tematycznie są zgromadzone przedmioty. No, szczupłość miejsca nie pozwala na to, żeby powiedzmy ułożyć ich jak działami, powiedzmy archeologia oddzielnie, czasy nowożytne oddzielnie. Nie. Są tematycznie, powiedzmy, sala mieszkańców przedwojennych Braniewa, sala historii miasta, sala Reginy Protman, no i tam gromadzone są obiekty. Faktycznie najcenniejsze te, które są, no to jest to po pierwsze Kromera, bo ono było na pewno w zbiorach Braniewskiego Muzeum. To jest chyba jedyny przedmiot w tej chwili, który z przedwojennego muzeum trafił do naszego. No i zostało znalezione pod Braniewem, czyli gdzieś w jakiś sposób albo ktoś go usiłował ukraść, albo ukryć i przy jakichś tam pracach zostały wykopane, bo nie zostało wykopane w Braniewie, tylko poza akurat.
1: I wiele takich pamiątek, wiele takich ciekawostek. Zapraszamy do muzeum, bo warto zobaczyć chociaż tę część waszej kolekcji.
0: Oczywiście. Przychodźcie. Muzeum jest czynne codziennie z wyłączeniem poniedziałku. W okresie zimowym jest od godziny 11 do 15, a tak w czasie letnim jest od 12 do 16. Osoby, które dyżurują w muzeum, zawsze oprowadzą, opowiedzą wiele ciekawych historii i o muzeum, ale i o mieście, o okolicach. No cóż, mogę tylko zaprosić Państwa do muzeum. Warto wejść i zobaczyć. No i wstęp jest bezpłatny, tak jak było przed wojną.
1: A ja potwierdzam, że warto, bo mimo wielokrotnych wizyt w muzeum, zawsze coś nowego i ciekawego tam zobaczę.
0: Tak, to prawda. Ja mimo, że tam jestem praktycznie na bieżąco w muzeum, zawsze gdzieś w jakimś miesiącu trafię na coś, co mnie zaskakuje. Jakiś tam detal niewielki, no a jak się bliżej w głębi w jego historię prześledzi, skąd się to wzięło, to człowiek jest naprawdę zaskoczony nieraz.
1: No i na zakończenie jeszcze przypomnijmy, że samo miejsce jest ciekawe, Chozja.
0: Samo miejsce tak. Jest to, jakby nie było, historyczna, najstarsza uczelnia Warmii, jakby nie było. I Ateny Północy. W każdym bądź razie nie ma drugiego takiego miejsca, które posiadałoby uczelnię o takim znaczeniu. Skąd wyszło tylu znanych i cenionych ludzi? Naprawdę.
1: I tego ducha tam się czuje.
0: Tak. tego ducha tam się czuje.
1: Także jeszcze raz zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej. Otwarte i czeka na każdego, a o tym, co w Muzeum Ziemi Braniewskiej możemy zobaczyć, rozmawialiśmy z Józefem Sorbianem, członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: SK Elbląg News.
3: Szukało jej 200 osób. 76-latka, która w czwartek zaginęła podczas grzybobrania w okolicach Rychlik, została odnaleziona pomiędzy miejscowościami Gołutowo a Dziśnity. Zauważyła ją z powietrza załoga policyjnego śmigłowca. Kobieta była wycieńczona i doznała obrażeń ciała. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za dekami aż 9 DJ-ów, w tym duet Mario Moon and Dave Airmax. DJ-e i producenci mieszkający na co dzień w Danii. W sobotę w klubie Miazga na Elblągskiej Starówce odbędzie się 7. edycja L-Trans. Wieczór z taneczną muzyką transową. Pojawią się DJ-e z Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Trójmiasta oraz oczywiście z grupy Trans Team Elbląg. Sobota, klub Miazga, start 21, wstęp wolny. Saperzy z Braniewa ponownie w akcji. Tym razem zabezpieczyli ponad 30 niebezpiecznych pamiątek z czasu II wojny światowej, które znaleziono podczas prac polowych w miejscowości Białczyn w gminie Pieniężno. Było to m.in. ponad 20 granatów młodzieżowych i 2 granaty ręczne. Saperzy przypominają, takich znalezisk nie wolno dotykać. Należy oznaczyć miejsce i zadzwonić pod numer 112. Po wakacyjnej przerwie 14 września ruszy nowy sezon programu Aktywuj się z Mosirem.
4: Od września ponownie będzie można skorzystać z szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nowy sezon to również nowe propozycje.
3: Mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Na uczestników czekają nowe zajęcia, nowi instruktorzy. Lista dostępnych aktywności jest imponująca. Szczegóły i harmonogram zajęć znajdziecie w sieci. W sobotę w Elblągu odbędzie się Night Skating, wieczorny przejazd ulicami miasta na rolkach, wrotkach i rowerach. Całość startuje warsztatami w elbląskich ogrodach o 18.45. Przejazd startuje o 20.00 spod ogrodów. Trasa ma 10 km i poprowadzi przez całe miasto. Udział jest bezpłatny i nie wymaga specjalnych umiejętności czy wcześniejszych zapisów. Zakończenie przejazdu około 22.00. We wrześniu w Braniewie odbędzie się 9. edycja Braniewskiej Jesieni Organowej. Tegoroczny festiwal obejmuje 3 koncerty i jedno wydarzenie towarzyszące. Koncert inauguracyjny w sobotę o 19.00 w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Kolejne koncerty zaplanowano na 19 i 26 dzień września. Uwaga na weekendowe utrudnienia w ruchu na Kościuszki w Braniewie. Od 11 do 14 września prowadzone będą prace naprawcze uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej przy Kościuszki. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu i czasowe wyłączenie odcinka drogi przy studni. Objazd ulicami Armii Krajowej, Traguta, Żeromskiego, Szkolną oraz Błotną. Zadbaj o zdrowie. W poniedziałek w Braniewie pojawi się autobus Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W busie, który zaparkuje przy Moniuszki 13 w godzinach od 12 do 17 prowadzone będą badania profilaktyczne raka szyjki macicy. Na badania zapraszane są panie w wieku od 25 do 64 roku życia, które w okresie ostatnich 3 lat takiego badania nie wykonały. 563 lata temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie, mówi historyk Tomasz Gniecki.
5: Połowy XV wieku mieszczanie Gdańska, Torunia, Elbląga, czyli największych miast pruskich, zbuntowali się przeciw krzyżakom. Oddali się pod opiekę króla polskiego i w ten sposób wybuchła wojna, którą potem nazwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki, Ludwik von Elichhausen, przewodził tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No, doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
3: Z okazji rocznicy w sobotę w Marinie w Suchaczu odbędzie się spotkanie poświęcone bitwie i koncert szantowy. 400 lat cudu tronu łaski. W ramach jubileuszu w Braniewie odbędą się m.in. rekolekcje festyn 12 września i odpust parafialny 14 września. Festyn będzie miał miejsce w ogrodzie przyklasztornym przy Świętokrzyskiej w Braniewie w godzinach od 13 do 16.30. W sobotę rusza 9. edycja Braniewskiej Jesieni Organowej. Tegoroczny festiwal obejmuje 3 koncerty i jedno wydarzenie towarzyszące.
6: Braniewska Jesień Organowa ma na celu umożliwić mieszkańcom regionu zakosztowania piękna muzyki.
3: Mówi Patryk Podwojski, dyrektor festiwalu. Koncert inauguracyjny w sobotę o 19 w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Wstęp na koncert jest wolny. Wrzesień za darmo. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk zaprasza na darmowe zajęcia.
7: 14 września przez 2 tygodnie nowi uczestnicy mogą bezpłatnie spróbować zajęć tanecznych oraz fitness dla dzieci i dla dorosłych.
3: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. To świetna okazja, by sprawdzić różne style tańca i zajęcia ruchowe. Prace będą kosztowały niemal 2 700 000 zł. Krynica Morska podpisała umowę na budowę ulicy Sienkiewicza. Powstanie tu ciąg pieszojezdny, podziemny system odwadniania oraz nowe oświetlenie uliczne. Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych Krynicy Morskiej. Ulica ma być gotowa przed wakacjami. Emerytura bez czekania na listonosza. Coraz więcej klientów ZUS-u rezygnuje z gotówki. Na Warmii i Mazurach ponad 80% świadczeń wypłacanych jest na rachunki bankowe. ZUS wypłaca pieniądze niemal 302 tysiącom mieszkańców Warmii i Mazur. Tylko nieco ponad 55 tysięcy nadal korzysta z przekazów pocztowych.
2: SK Elbląg.
8: Załóż kask, nagraj przekaz. Trwa konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie polega na stworzeniu minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
9: Ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
8: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Czas do 21 września. Szczegóły konkursu na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu. Rodzinny rajd rowerowy z szybkim strusiem. Braniewski klub zaprasza w sobotę 12 września na wycieczkę na trasie Braniewo-Szyleny-Braniewo. Zbiórka zainteresowanych w sobotę na rynku w Braniewie. Start o godzinie 11. Sprintem po elbląskiej starówce. To dość nietypowa gra miejska. Uczestnicy dostaną mapy z zaznaczonymi miejscami do odkrycia, a na trasie...
10: Będzie to dość nietypowa gra miejska, bo poza takimi tradycyjnymi elementami będą także zadania sprawnościowe, a więc uczestnicy wyposażeni w mapy i karty zadań będą odkrywali tajemnice i ciekawostki Starego Miasta, a po drodze oczywiście będą punkty kontrolne, zagadki i takie proste zadania sprawnościowe. Myślę, że każdy każdy sobie z nimi poradzi. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej grze miejskiej.
8: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Gra miejska w niedzielę od 13 do 17. Start i meta nad rzeką przy napisie Kocham Elbląg. Na Sowińskiego, Dębińskiego i Bemam w Braniewie ruszyła wymiana słupów oświetlenia drogowego. W związku z pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym, a także ograniczenia w dostępie do niektórych miejsc w sąsiedztwie prowadzonych prac. Biblioteka w Braniewie zaprasza dzisiaj na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Klubu Podróżnika. Katarzyna Arciszewska-Tomczak opowie o swojej wyprawie kamperem na Słowację. Początek spotkania o 17:00. Co czwarty na nielegalu. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła w tym roku zatrudnienie ponad 2000 cudzoziemców. 560 z nich pracowało nielegalnie.
11: Bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu.
8: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Ponad połowa nielegalnie zatrudnionych to Kolumbijczycy. Ich pracodawców ukarano grzywną na łączną kwotę 180 tysięcy złotych. Zgłoś zespół do ligi. Do 13 czerwca Elbląski Mosir przyjmuje zgłoszenia drużyn, które chcą wystartować w turnieju koszykówki 3x3. Turniej będzie się odbyło w SP numer 12 w Elblągu, a startować mogą maks 5-osobowe zespoły. Szczegóły na stronach Mosiru. Wskakujesz w Google VR i jesteś na pochylniach kanału lub w średniowiecznym Elblągu, a może wolicie warsztaty animacji filmowej czy taneczne? 13 września Centrum Spotkań Europejskich Światowic w Elblągu zaprasza na dzień otwarty.
12: Ponadto mnóstwo kreatywnych atrakcji dla dzieci oraz konkursy i zabawy z nagrodami.
8: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. Start o godzinie 16, wstęp wolny. 237 km, tyle liczy główna trasa szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga chce ustanowić nowy rekord tej trasy i przebyć ją poniżej 36 godzin. Jednocześnie biegnie, by wspomóc elbląskie hospicjum.
13: Tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom.
8: Mówi biegacz. Próba bicia rekordu 23 października, a na stronę hospicjum odsyłam tych, którzy chcą je wesprzeć. Górna Sadyba pod Młotek. Władze miasta chcą sprzedać kompleks 17 działek pomiędzy ulicami Sokola i Krucza. To teren z widokiem na Góry Chobrego, na którym do 2033 roku ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. Cena wywoławcza za 1,5 hektara gruntu to 4 200 000. Gratka dla miłośników dużego ekranu. Kino Światowic zaprasza na elbląskie repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
14: Odbędzie się 6 przedpremierowych pokazów filmów startujących w konkursie głównym festiwalu.
8: Mówi Michał Kanial z Kina Światowic. Seanse od 21 do 26 września. Dentysta z zarzutami. 8 lat więzienia grozi właścicielowi gabinetu stomatologicznego z Braniewa. Mężczyzna leczył pacjentów na NFZ. Zdaniem śledczych w dokumentacji medycznej wykazywał inne zabiegi niż wykonywał w rzeczywistości. W ten sposób wyłudził z NFZ 92 tysiące. Śledczy zakwestionowali 800 z ponad 1400 wykonanych zabiegów. Prokuratura postawiła mu łącznie 45 zarzutów. Pierwszy braniewski dzień pszczelarza. To już w najbliższą sobotę. Organizatorem jest rejonowe koło pszczelarzy, które tego dnia otrzyma swój sztandar. Mówi prezes koła Adam Gnatek.
15: Z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej strony jest Maryja Królowa Pszczół. Są tam małe pszczółki.
8: Sztandar wyhaftowały braniewskim pszczelarzom zakonnice, karmelitanki z Elbląga. Pszczelarze zapraszają w sobotę od 9 na jarmark, który odbędzie się na placu przed Bazyliką Mniejszą. Będzie grzało. Ruszyła budowa podgrzewanej murawy na stadionie przy Agricola w Elblągu. To ważny etap modernizacji obiektu, który ma poprawić jego funkcjonalność i stworzyć lepsze warunki do organizacji meczów i wydarzeń sportowych. Koszt inwestycji 6,5 miliona. Mobilność dla każdego. Pod tym hasłem 16 września startuje w Elblągu Europejski Tydzień Mobilności. Ma zachęcić ludzi do racjonalnego korzystania z samochodów i częstszego wybierania komunikacji miejskiej.
16: Będzie konkurs, będą warsztaty miejskiej jazdy na rowerze, jazdy na hulajnodze po mieście.
8: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Po szczegóły tygodnia wskakujcie na stronę Elbląga. Kamperem po Słowacji. Biblioteka w Braniewie zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Klub Podróżnika. W ten piątek o 17:00 Katarzyna Arciszewska-Tomczak opowie o swojej wyprawie kamperem na Słowację, a o 16:00 w holu biblioteki otworzy wystawę swoich prac stworzonych techniką haftu krzyżykowego pod tytułem Igłą malowane. Kłopotów z wodą ciąg dalszy. Sanepid ostrzega przed wodą z przyłącza przy ulicy Moniuszki 22 w Braniewie. To kolejny punkt po SP6 w Braniewie. Pod tymi adresami kranówkę można spożywać tylko po przygotowaniu. To samo dotyczy przygotowywania posiłków, mycia zębów, naczyń oraz owoców i warzyw. Przed nami słodki weekend, festiwal czekolady i słodkości oraz plenerowe targi rękodzieła i rzemiosła. Na 3 dni Elbląski Plac przy katedrze zamieni się w krainę pyszności. Czekolada w przeróżnych odsłonach, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Start w piątek o 12:00. Miód, pszczoły i tradycje. Tak będzie wyglądało pierwsze braniewskie święto pszczelarza. Odbędzie się w sobotę 12 września. Na obchody połączone z jarmarkiem pszczelarskim zaprasza w sobotę 12 września miejscowe koło pszczelarzy. Mówi organizator Adam Gratek.
15: Będą stoiska i z miodem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim.
8: Stoiska pszczelarzy znajdziecie na placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie od 9 do 15. Ponad 1000 osób na liście startowej biegu nocnego pod gwiazdami. Zapisy do 13 września, a bieg w sobotę 19 września na Elbląskiej Modrzewinie. Dystans 5 km. Natomiast w piątek bezpłatny trening przed biegiem z Bartnicki Team. Zbiórka o 18.30 w okolicach przystanku przy EPT.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: I jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
4: Mruczek! Pomagamy zwierzakom w Elblągu, wiesz?
5: I to całkiem sprytnie! W Leclerc karmy Tumazami i Planima są w promocji 2 plus 1 za grosz!
4: Bierzesz 2, a trzeci za grosz możesz wrzucić do specjalnego kosza.
5: A zebrana karma trafi do zwierzaków ze schroniska w Elblągu.
6: Dołącz do akcji Zróbmy wyprawkę dla bezpańskiego zwierzaka w Leclerc Elbląg przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Zbiórka trwa do 19 września. Pomagaj razem z Leclerc!
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
9: I jedno ważne pytanie.
8: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
9: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
8: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
8: Głosujemy do 30 września
9: na budżetobywatelski.elblak.eu
8: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
9: Elbląski budżet obywatelski.
8: Twój pomysł?
9: Wspólne działanie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Uwaga, Elbląg! Nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz Targi Rękodzieła i Rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na Was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
1: Za szacunek, zaufanie i

0: oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
1: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 8,99. Twaróg półtłusty Krasny Staw. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 500 gramów, a teraz 6,99.
2: Leclerc.
3: Planujesz zakup nowego Volkswagena? Podziel płatność na 3. Wybierz kredyt 3 razy 33% i zapłać za swojego Volkswagena w 3 częściach. Prosto i wygodnie. Sprawdź ofertę pozostałych opcji kredytowania w Volkswagen Home Plichta. Elbląg Warszawska 47. RRSO 8,85%.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
7: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Już w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września, dni otwarte w klubie Extreme Fitness Gyms w Elblągu. Zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają. Czekają na was darmowe atrakcje, barber, analiza składu ciała, konsultacje zdrowotne, a także mega promocja. Minus 75% na karnety aż przez 3 miesiące. Zapamiętaj, Extreme Fitness Gyms, ulica Portowa 8, obok Lidla.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
14: Elbląg na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Pierwsze braniewskie święto pszczelarza odbędzie się w sobotę 12 września. Na obchody połączone z jarmarkiem pszczelarskim zaprasza organizator Adam Gnatek.
16: Będą stoiska i z miodem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim.
15: Stoiska pszczelarzy znajdziecie na placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie od 9 do 15. Ponad 1000 osób na liście startowej biegu nocnego pod gwiazdami. Zapisy do 13 września, a bieg w sobotę 19 września na elbląskim Odrzewinie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
17: Minęła 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
18: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
17: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
19: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
17: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
2: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy to pracują? Estera.
12: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
2: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi jak zwykle najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Mruczek, pomagamy zwierzakom w Elblągu, wiesz?
9: I to całkiem sprytnie. W Eleklerk karmy tumazami i planima są w promocji 2 plus 1 za grosz.
8: Bierzesz 2, a trzeci za grosz możesz wrzucić do specjalnego kosza.
9: A zebrana karma trafi do zwierzaków ze schroniska w Elblągu.
10: Dołącz do akcji, zróbmy wyprawkę dla bezpańskiego zwierzaka w Eleklerk Elbląg przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Zbiórka trwa do 19 września. Pomagaj razem z Leclerc.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
12: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Rozgość się w Volkswagen Home Brichta. Elbląg, Warszawska 47.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uwaga, Elbląg! Nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz Targi Rękodzieła i Rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teatr w Elblągu już w ten weekend zaprasza na Tym razem Osiecka. Przy dźwiękach orkiestry usłyszą Państwo wspaniałe teksty Agnieszki Osieckiej. Te znane i mniej odkryte. Daj się uwieść magii słowa i muzyki. Bilety już w sprzedaży. Zapraszamy do Elbląskiego Teatru. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
18: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 8,99. Twaróg półtłusty Krasny Staw. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 500 gramów, a teraz 6,99.
8: Leclerc.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99.

0: Piertoaletowy koket czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Planujesz zakup nowego Volkswagena? Podziel płatność na 3. Wybierz kredyt 3 razy 33% i zapłać za swojego Volkswagena w 3 częściach. Prosto i wygodnie. Sprawdź ofertę pozostałych opcji kredytowania w Volkswagen Home Plichta. Elbląg Warszawska 47. RRSO 8,85%.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Teatr w Elblągu już w ten weekend zaprasza na Tym razem Osiecka. Przy dźwiękach orkiestry usłyszą Państwo wspaniałe teksty Agnieszki Osieckiej, te znane i mniej odkryte. Daj się uwieść magii słowa i muzyki. Bilety już w sprzedaży. Zapraszamy do Elbląskiego Teatru. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
6: I po reklamie.
7: Dochodzi 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów, o tym więcej teraz reporterka Eski Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
8: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
7: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów. Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostwa Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
9: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy Wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się amerykański raper, angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych, bo wracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Rozgość się w Volkswagen Home Brichta. Elbląg, Warszawska 47.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: I po reklamie.

Czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 8,99. Twaróg półtłusty, krasny staw. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 500 gramów, a teraz 6,99.
5: Leclerc.
6: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
7: I jedno ważne pytanie.
6: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
7: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
6: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
6: Głosujemy do 30 września
7: na budżetobywatelski.elblak.eu
6: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
7: Elbląski budżet obywatelski.
6: Twój pomysł?
7: Wspólne działanie.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Planujesz zakup nowego Volkswagena? Podziel płatność na 3. Wybierz kredyt 3x33% i zapłać za swojego Volkswagena w 3 częściach. Prosto i wygodnie. Sprawdź ofertę pozostałych opcji kredytowania w Volkswagen Home Plichta. Elbląg Warszawska 47. RRSO 8,85%.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
18: Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
21: Elbląg na czasie.
22: Krzysiek Jaworski, zapraszam. 563 lata

0: Temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie. Z okazji rocznicy w sobotę w Marinie w Suchaczu odbędzie się spotkanie poświęcone bitwie i koncert szantowy. Start 19. Wstęp wolny. W klubie Miazga na Elbląskiej Starówce odbędzie się 7. edycja El Trans. Wieczór z taneczną muzyką transową. Sobota, klub Miazga, start 21. Wstęp wolny.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
2: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
3: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy, hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Rozgość się w Volkswagen Home Brichta. Elbląg, Warszawska 47.
12: Uwaga Elbląg, nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz targi rękodzieła i rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teatr w Elblągu już w ten weekend zaprasza na Tym razem Osiecka. Przy dźwiękach orkiestry usłyszą Państwo wspaniałe teksty Agnieszki Osieckiej, te znane i mniej odkryte. Daj się uwieść magii słowa i muzyki. Bilety już w sprzedaży. Zapraszamy do Elbląskiego Teatru. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
15: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: worth it. Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, Elbląg! Nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz Targi Rękodzieła i Rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na Was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
4: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157.
5: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz

0: Realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AmiSynSy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
1: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
2: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
1: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
2: Barwy. Barwimy codzienność.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg, Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
10: I po reklamie.
11: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
12: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
11: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
13: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi, trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
14: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
15: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
11: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
16: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
17: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
16: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
17: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
16: Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
17: No dobra, z mleczkiem.
16: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
17: To idę.
16: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. Radio SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleklerk.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
15: Już w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września, dni otwarte w klubie Extreme Fitness Gyms w Elblągu. Zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają. Czekają na was darmowe atrakcje, barber, analiza składu ciała, konsultacje zdrowotne, a także mega promocja. Minus 75% na karnety aż przez 3 miesiące. Zapamiętaj, Extreme Fitness Gyms, ulica Portowa 8, obok Lidla.
16: Teatr w Elblągu już w ten weekend zaprasza na Tym razem Osiecka. Przy dźwiękach orkiestry usłyszą Państwo wspaniałe teksty Agnieszki Osieckiej, te znane i mniej odkryte. Daj się uwieść magii słowa i muzyki. Bilety już w sprzedaży. Zapraszamy do Elbląskiego Teatru. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
3: To będzie ostatnia reklama. 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewnął.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Planujesz zakup nowego Volkswagena? Podziel płatność na trzy. Wybierz kredyt 3x33% i zapłać za swojego Volkswagena w trzech częściach. Prosto i wygodnie. Sprawdź ofertę pozostałych opcji kredytowania w Volkswagen Home Plichta. Elbląg Warszawska 47. RRSO 8,85%.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
9: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
10: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
8: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
11: Już w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września, dni otwarte w klubie Extreme Fitness Gym w Elblągu. Zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają. Czekają na was darmowe atrakcje, barbera, analiza składu ciała, konsultacje zdrowotne, a także mega promocja. Minus 75% na karnety aż przez 3 miesiące. Zapamiętaj, Extreme Fitness Gym, ulica Portowa 8, obok Lidla.
12: Mruczek, pomagamy zwierzakom w Elblągu, wiesz?
13: I to całkiem sprytnie. W Eleklerk karmy Tumezami i Planima są w promocji 2 plus 1 za grosz.
12: Bierzesz dwa, a trzeci za grosz możesz wrzucić do specjalnego kosza.
13: A zebrana karma trafi do zwierzaków ze schroniska w Elblągu.
14: Dołącz do akcji Zróbmy wyprawkę dla bezpańskiego zwierzaka w Eleklerk Elbląg przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Zbiórka trwa do 19 września. Pomagaj razem z Leclerc.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
24: Elbląg na czasie.
25: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Dzisiaj w Elblągu odbędzie się night skating. Wieczorny przejazd ulicami miasta na rolkach, wrotkach i rowerach. Przejazd startuje o 20 spod ogrodów. Trasa ma 10 km i poprowadzi przez całe miasto. Udział jest bezpłatny i nie wymaga specjalnych umiejętności czy wcześniejszych zapisów. W klubie Miazga na Elbląskiej Storówce odbędzie się 7. edycja L-Trans. Wieczór z taneczną muzyką transową. Sobota, klub Miazga, start 21, wstęp wolny.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.

0: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
1: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym na wierzchni torowej oraz drogowej.
0: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
2: To samo będzie co z Portugalią.
3: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
0: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
4: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego, Zalia!

0: wysyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: River Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga, numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Uwaga, Elbląg! Nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz Targi Rękodzieła i Rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mruczek, pomagamy zwierzakom w Elblągu, wiesz?
5: I to całkiem sprytnie. W Eleklep karmy Tumazami i Planima są w promocji 2 plus 1 za grosz.
4: Bierzesz 2, a trzeci za grosz możesz wrzucić do specjalnego kosza.
5: A zebrana karma trafi do zwierzaków ze schroniska w Elblągu.
6: Dołącz do akcji Zróbmy wyprawkę dla bezpańskiego zwierzaka w Eleklep Elbląg przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Zbiórka trwa do 19 września. Pomagaj razem z Leclerc.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
9: I jedno ważne pytanie.
8: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
9: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
8: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
8: Głosujemy do 30 września
9: na budżetobywatelski.elblak.eu
8: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
9: Elbląski budżet obywatelski.
8: Twój pomysł?
9: Wspólne działanie.
10: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.

0: gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
1: G-Mac zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESK. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Same dobre informacje. Polska, Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Uwaga, Elbląg! Nadchodzi najsłodszy weekend tej jesieni. Już 11, 12 i 13 września. Plac Katedralny, Festiwal Czekolady ChecoFest oraz Targi Rękodzieła i Rzemiosła od ręki do dzieła. Czekają na was rzemieślnicze czekolady, słodkości, produkty z małych manufaktur, wyjątkowe rękodzieło i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dla najmłodszych warsztaty czekoladowe i Akademia Cukiernicza. I uwaga, w niedzielę o 16 wielki, bezpłatny finał z fontanną czekolady.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Rozgość się w Volkswagen Home Brichta. Elbląg, Warszawska 47.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
16: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 8,99. Twaróg półtłusty, krasny staw. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 500 gramów, a teraz 6,99.
17: Leclerc. To będzie ostatnia reklama.
18: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
19: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
20: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
18: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
21: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: energii od energii obrotu.
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
14: Elbląg na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Trwa konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu elbląskiego. Zadanie polega na stworzeniu minutowego filmu promującego bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami.
16: Ważne jest unikanie niebezpiecznych zachowań, wzajemny szacunek i kultura jazdy.
15: Mówi Natalia Karpińska z elbląskiej policji. Czas do 21 września. Szczegóły konkursu na stronach Starostwa Powiatowego w Elblągu. Do 13 czerwca elbląski MOSiR przyjmuje zgłoszenia drużyn, które chcą wystartować w turnieju koszykówki 3x3. Szczegóły na stronach MOSiR-u.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
17: Muzyką się żyje.
18: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
19: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
20: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół.
19: Tak, po prostu w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
18: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem

Wiem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. No, będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. Pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w EST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w EST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H, Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Shakira w Radio SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej. Bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zaporzę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Stanach, to na pewno.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym

0: Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Planujesz zakup nowego Volkswagena? Podziel płatność na 3. Wybierz kredyt 3x33% i zapłać za swojego Volkswagena w 3 częściach. Prosto i wygodnie. Sprawdź ofertę pozostałych opcji kredytowania w Volkswagen Home Plichta. Elbląg Warszawska 47. RRSO 8,85%.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat. Rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowy gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Lifki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Lifki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam, no i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić, to możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze, proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, 12 z Kołobrzegu. Pozdrawiam chłopaki i wszystkiego dobrego dla pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: No. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19. 15 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem, Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko Skamo. Widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj. Hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
3: Elbląg na czasie.
4: Rafał Maliszewski. Wskakujesz w Google VR i jesteś na pochylniach, a może w liczbie warsztat animacji filmowej czy taneczne. 13 września Centrum Spotkań Europejskich Światowic w Elblągu zaprasza na dni otwarte.
5: Mnóstwo kreatywnych atrakcji dla dzieci oraz konkursy i zabawy z nagrodami.
4: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. 13 września Elbląska Orkiestra Kameralna inauguruje swój 20 sezon artystyczny. Z orkiestrą wystąpi skrzypaczka Zofia Olesik. Koncert poprowadzi maestro Sergiej Simakow. 13 września, godzina 18, Elbląska Szkoła Muzyczna.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
6: Muzyką się żyje.
7: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
8: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
7: Całą rozmowę z Oscarem Simsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oscara Simsa bez końca.
9: Imprezka.
7: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy. SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu. Dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty. Ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym. I ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

No to co, mamy nowe gwiazdy? Chyba tak. Czekamy na pierwszy singiel. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to gramy teraz.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Już w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września, dni otwarte w klubie Extreme Fitness Gyms w Elblągu. Zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają. Czekają na Was darmowe atrakcje, barber, analiza składu ciała, konsultacje zdrowotne, a także mega promocja. Minus 75% na karnety aż przez 3 miesiące. Zapamiętaj, Extreme Fitness Gyms, ulica Portowa 8, obok Lidla.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.
18: SK.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, Westo, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Dublo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proście, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sky, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
2: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
0: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Impreska.
0: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Horacy i Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon, Whatever Turns You On. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w ZOO w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie. Ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak! Żadnych jeńców! Słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Już w poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września, dni otwarte w klubie Extreme Fitness Gyms w Elblągu. Zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają. Czekają na Was darmowe atrakcje, barber, analiza składu ciała, konsultacje zdrowotne, a także mega promocja. Minus 75% na karnety aż przez 3 miesiące. Zapamiętaj, Extreme Fitness Gyms, ulica Portowa 8, obok Lidla. Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
9: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
10: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
9: To idę z wami, zabarwimy się trochę.
11: Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
10: Barwy. Barwimy codzienność.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedział.

Fastboy Music Sounds Westy, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sońty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońty i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
8: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
7: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
8: Barwy. Barwimy codzienność.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
12: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
20: Elbląg na czasie.
21: Rafał Maliszewski. Sprintem po elbląskiej Starówce. To dość nietypowa gra miejska. Uczestnicy dostaną mapy z zaznaczonymi miejscami do odkrycia, a na trasie
22: będą punkty kontrolne, zagadki i takie proste zadania sprawnościowe.
21: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Gra miejska w niedzielę od 13 do 17. Start i meta nad rzeką przy napisie Kocham Elbląg. Na Sowińskiego, Dębińskiego i Bemam. W Braniewie ruszyła wymiana słupów oświetlenia drogowego. W związku z pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringów.
23: Muzyką się żyje.
24: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in.

0: 20 na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza tobą nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza tobą nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej 20 na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć. Noce.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w SC.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w SC jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

0: to Margaretti, prima balerina, 25 minut po 20 w Estę w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia Eska. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: I po reklamie.

to Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano David będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
1: Elbląg na czasie.
2: Rafał Maliszewski. Mobilność dla każdego. Pod tym hasłem 16 września startuje w Elblągu Europejski Tydzień Mobilności. Ma zachęcić ludzi do racjonalnego korzystania z samochodów i częstszego wybierania komunikacji miejskiej.
3: Będzie konkurs, będą warsztaty miejskiej jazdy na rowerze, jazdy na hulajnodze po mieście.
2: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Biblioteka w Braniewie zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Klub Podróżnika. W ten piątek o 17 Katarzyna Arciszewska-Tomczak opowie o swojej wyprawie kamperem na Słowację.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i catering.
4: Muzyką się żyje.
5: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż

Nowej pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Impreska. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Est zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: Klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic. 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz. I dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.

To Taylor Swift i jej Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie weste, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę. Najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
3: Przed wami Alan Walker.